0: Pani powiązań zawodowych z twórczością Tomasza Manna.
1: Trudno mi może od razu mówić o osobistych moich powiązaniach z twórczością Tomasza Manna, czy zawodowych jak pani. Może ze względu na rocznicę obchodzoną w czerwcu.
2: Kazanje Ostra so izjavili nekateri politiki v Bonu, ter hkrati izrazili upanje, da bodo Rusla kmalo pomilostili.
3: Menim bo ja kako bo širjeno apenzo skrizadi mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umulher na Otman Miradi pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Ujerumani wakuu na wasaidizi wetu
4: tunakutakini
3: mwaka mwema wa furaha
4: na uzima. A shirinmu na makon jiya mun kammala jerin tarihin gine-ginen al'ajabi da suka dade shekara da shekaru a wannan duniya.
5: Na ilu kwa leo ni tarehe mosi mwaka 1987 tuna kipindi maalum cha kujiburudisha katika wakati. Katika
4: mpala shirin na yau muna yiwa masu saurari albishar akan sabon jerin shirin mutum da duniyarsa.
5: Mwaka mpya au maazimio yetu mpya utasema
3: nadhani kama watangazaji kilicho muhimu kwanza ni kuombeana uzima na furaha, na pili ni kuzidi kuvutia
6: Я программу 13 лет, а скоро я гадаю, что дал.